0: Dzień dobry. Teraz słuchacie stacji VDRT 91.9 Viroqua, Wisconsin.
1: No, I really